0: zniść poczuć chcę być sam.
1: Nie może być, ja nie chcę miast pri ciebie stać. Chodź on.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Vysočina.